Uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę, blaz, oto, uwagę,